0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Administracja Donalda Trumpa rozważała pełne wycofanie brygady pancernej z terytorium Polski, jednak decyzja ta została wstrzymana. Przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych prowadzi rozmowy z prezydentem Polski na temat potencjalnych opcji. Informacje te ujawniono wczoraj wieczorem. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Donald Trump zapewnił, że na Kubie nie dojdzie do eskalacji sytuacji. Wypowiedź ta miała miejsce podczas dzisiejszej konferencji prasowej, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Trump podkreślił, że sytuacja jest pod kontrolą. Szczegóły dotyczące dalszych działań nie zostały jednak ujawnione. Podczas interwencji w sprawie awantury domowej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku odkryli poszukiwanego mężczyznę ukrywającego się pod warstwą wełny szklanej na strychu. 40-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Po odsunięciu materiału funkcjonariusze potwierdzili jego tożsamość, a mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Mimo nietypowej kryjówki nie doznał obrażeń. Wełna szklana, pod którą się schował, była zabezpieczona folią, co zminimalizowało ryzyko podrażnień. Dwa rosyjskie samoloty przechwyciły nad Morzem Czarnym brytyjski samolot rozpoznawczy Rivet Joint. Co zostało uznane przez brytyjskie Ministerstwo Obrony za niebezpieczny incydent zwiększający ryzyko eskalacji konfliktu między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją. Brytyjski samolot był nieuzbrojony i prowadził rutynowy nadzór, gdy rosyjski Su-35 zbliżył się na tyle blisko, że uruchomiły się w nim systemy awaryjne. Dodatkowo, rosyjski Su-27 wykonał 6 przelotów w odległości około 6 metrów od Rivet Joint. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii uznało ten incydent za najniebezpieczniejszy od 2022 roku. Samoloty Królewskich Sił Powietrznych regularnie uczestniczą w misjach obserwacyjnych w celu zabezpieczenia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckim. Pentagon zdecydował o wycofaniu jednej z 4 brygadowych zespołów bojowych z Europy, co nie wpłynie na obecność amerykańskich wojsk w Polsce, uznawanej za modelowego sojusznika. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zapewnił, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu zdolności wojskowych w Polsce. Generał brygady dr Jarosław Kraszewski ocenił, że wycofanie jednej brygady nie wpłynie na równowagę sił w regionie. Zauważył również, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tej części Europy została przeniesiona na Polskę i inne państwa bukaresztańskiej dziewiątki. Kraszewski podkreślił, że dla Stanów Zjednoczonych sytuacja na Bliskim Wschodzie jest obecnie ważniejsza niż konflikt w Ukrainie. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Brak zgody Senatu na przeprowadzenie referendum został skrytykowany przez szefa gabinetu prezydenta, Pawła Szefernakera, który określił tę decyzję jako próbę uciszenia obywateli. Podkreślił, że wynik głosowania w Senacie jest sprzeczny z prawem Polaków do wyrażania swojej woli. Szefernaker zaznaczył, że takie działania mogą negatywnie wpłynąć na demokratyczne procesy w kraju. Czwartek, 21 maja, przyniesie w Polsce pochmurną i deszczową aurę, z przelotnymi opadami do 5 litrów na metr kwadratowy w większości regionów. W północno-wschodniej części kraju oraz w centrum możliwe są burze z opadami do 15 litrów na metr kwadratowy. Maksymalne temperatury wyniosą od 20 do 23 stopni Celsjusza, a wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny. Wilgotność powietrza wahać się będzie od 60 do 80%, co negatywnie wpłynie na komfort termiczny w większości regionów. W Warszawie przewiduje się również burze, a maksymalna temperatura osiągnie 23 stopnie Celsjusza. Polska nie straci obecności amerykańskich żołnierzy na swoim terytorium, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po rozmowie z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych, minister wskazał, że reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie nie wpłynie na kontyngent w Polsce. Kosiniak-Kamysz dodał, że decyzja o wstrzymaniu rotacji sił amerykańskich jest czasowa i związana z planami reorganizacji armii. Minister podkreślił, że resort obrony stara się o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W kontekście sytuacji międzynarodowej, Kosiniak-Kamysz odniósł się również do zatrzymania aktywistów globalnej flotyli Sumut przez Izrael, potępiając działania izraelskich władz. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które ma się odbyć 27 września tego roku. W Senacie szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreślił, że pytanie w referendum dotyczy realizacji polityki klimatycznej, która prowadzi do wzrostu kosztów życia obywateli oraz cen energii. Szefernaker przytoczył analizy ekonomiczne, które wskazują, że wdrożenie unijnego pakietu Fit for 55 może kosztować Polskę ponad 527 miliardów euro do 2030 roku. Obecnie decyzja w tej sprawie należy do senatorów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed burzami w najbliższych dniach. Burze mogą wystąpić w czwartek w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz łódzkim. W niedzielę prognozowane są kolejne burze, a alarmy mogą obowiązywać w województwach opolskim i dolnośląskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przewidują warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, co może prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rządząca na Węgrzech partia TYSO planuje wprowadzenie do konstytucji limitu kadencji dla szefa rządu. Nowe przepisy mogłyby dotknąć Viktora Orbana, jednego z najdłużej urzędujących polityków w historii kraju. Zmiany te mogą wpłynąć na przyszłość polityczną Orbana i jego możliwości powrotu do władzy. Szczegóły dotyczące dalszych kroków legislacyjnych nie zostały ujawnione. Zespół badawczy z Włoch, Grecji, Hiszpanii i Szwajcarii odkrył, że foki mniszki śródziemnomorskie zaczęły korzystać z trudno dostępnych podwodnych jaskiń, aby unikać stresu spowodowanego ruchem turystycznym. Badania wykazały, że przez 119 dni monitoringu foki spędzały czas głównie w jaskini bąbelkowej, a jedynie przez 30 dni w głównej jaskini, gdzie wcześniej często je obserwowano. Wzmożona obecność ludzi, zwłaszcza w miesiącach letnich, prowadzi do niepokoju wśród tych zagrożonych wyginięciem ssaków. Odkrycie to może mieć istotne znaczenie dla ochrony tego gatunku, który występuje tylko we wschodnich wodach Morza Śródziemnego i wschodniego Atlantyku. Minister obrony Wielkiej Brytanii potępił działania rosyjskiego lotnictwa wojskowego, które dwukrotnie przeleciało w bliskiej odległości od brytyjskiego samolotu rozpoznawczego RC-135 Brevet Joint nad Morzem Czarnym. Incydent, w którym rosyjskie myśliwce Su-35 i Su-27 zbliżyły się na kilka metrów do maszyny RAF, został określony jako niebezpieczne i niedopuszczalne zachowanie. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że samolot RAF nie naruszył rosyjskiej przestrzeni powietrznej, a załoga zachowała profesjonalizm i zakończyła misję bez przeszkód. Brytyjski rząd związał te działania z zagrożeniem dla krytycznej infrastruktury podwodnej ze strony rosyjskich okrętów podwodnych w Atlantyku. Wielka Brytania pozostaje zobowiązana do obrony swoich sojuszników i integralności terytorialnej Sojusz Północnoatlantycki. Grupa sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa nie została wpuszczona do budynku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie chciała spotkać się z 4 sędziami TK, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Rzeczniczka Trybunału wyjaśniła, że nie uzyskali zgody na spotkanie i zasugerowała umówienie się na inny termin. Ostatecznie sędziowie KRS zorganizowali spotkanie przed budynkiem TK, gdzie chcieli dowiedzieć się o sytuacji w Trybunale oraz okazać wsparcie niedopuszczonym sędziom. Trybunał wydał komunikat, w którym podkreślił, że 4 sędziów może przebywać w siedzibie, ale nie jest uprawnioną do organizowania spotkań z gośćmi. W środę przed godziną 20 synoptyk TVN Meteopol, Arleta Anton-Pyziołek, poinformowała o burzach, które występują na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami atmosferycznymi w województwie mazowieckim, zwłaszcza w rejonach miast Glinojeck, Raciąż i Bieżuń. Burze przemieszczają się na północny wschód, w kierunku do Biegniew, a ich towarzyszące opady deszczu mogą osiągać do 10 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą rozwijać prędkość do 75 km na godzinę. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Biznesmen Tymur Mindicz zaskarżył w sądzie dekret prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nałożył na niego sankcje w związku z głośnym skandalem korupcyjnym. Mindicz, dawny przyjaciel i współpracownik prezydenta, jest głównym oskarżonym w sprawie defraudacji w spółce Energoatom. Sprawa dotyczy dekretu wydanego 13 listopada 2025 roku. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od postanowienia sądu. W stanie Teksas kierowca modelu Tesla Cybertruck celowo wjechał do jeziora, aby przetestować tryb brudzenia, co zakończyło się interwencją policji. Po wjeździe do zbiornika wodnego wnętrze pojazdu wypełniło się wodą, a auto utknęło. Policja z Grapevine poinformowała, że mężczyzna oraz jego pasażerowie opuścili pojazd, a kierowca został aresztowany za kierowanie w zamkniętej części parku oraz inne naruszenia dotyczące bezpieczeństwa wodnego. W usunięciu pojazdu z jeziora pomógł specjalny zespół ratownictwa wodnego. Policja odradza podobne testy, podkreślając związane z nimi ryzyko oraz możliwość naruszenia prawa. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envir Gardło z powodu zbyt niskiego stężenia etanolu. CO uniemożliwia potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku. Główny inspektor farmaceutyczny podkreślił, że rutynowe testy wykazały niewłaściwe parametry jakościowe w 6 seriach produktu. Producent leku, firma Aflofarm, ustalił prawdopodobną przyczynę wady i zaplanował działania naprawcze, a także wstrzymał produkcję oraz sprzedaż Envir Gardło do czasu wyjaśnienia sprawy. Inspektorat zwrócił uwagę, że dalsze pozostawanie wadliwego produktu w obrocie stwarzałoby ryzyko dla zdrowia pacjentów. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące obecności wojsk Stany Zjednoczone w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Informacje te przekazał Cezary Tomczyk, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, podczas spotkania w Waszyngtonie. Dalsze kroki w tej sprawie mają być ustalane w ramach współpracy między państwami. Emmanuel Moulin został zatwierdzony na stanowisko prezesa Banku Francji przez ustawodawców. Proces ten nie był łatwy i wzbudził kontrowersje zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników prezydenta Emmanuela Macrona. Nowy prezes zadeklarował, że będzie dążył do niezależnego kierowania instytucją, która koncentruje się na stabilnej walucie oraz silnej i zrównoważonej gospodarce. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.
1: One, two, one, two, three.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W środę na lotnisku w Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola w Ugandzie. Mężczyzna został przewieziony do kliniki zakaźnej, gdzie przez 3 tygodnie będzie przebywał w pełnej izolacji. Czeskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że lekarz nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, ponieważ obecnie nie wykazuje żadnych objawów choroby. W przypadku ich pojawienia się, próbki będą przesyłane do laboratorium w Berlinie w celu potwierdzenia diagnozy. Tego samego dnia inny amerykański lekarz, który miał kontakt z Ebolą, trafił do szpitala Charité w Berlinie. Prezydent Karol Nawrocki chciał zorganizowania referendum dotyczącego polityki klimatycznej, jednak w środowym głosowaniu Senat odrzucił tę możliwość. Na decyzję zareagował już przedstawiciel kancelarii prezydenta. Węgierski rząd z kolei chce wprowadzić limit kadencji szefa rządu. Co jeszcze działo się w nocy? Czytaj podsumowanie. Prawo i Sprawiedliwość pogłębia swoje problemy w sondażach, według najnowszej prognozy wyborczej Onetu. Mimo nowego kierownictwa z Przemysławem Czarnkiem na czele, partia nie poprawia swoich notowań i kontynuuje spadek. Sytuacja polityczna Prawa i Sprawiedliwości pozostaje trudna i nieprzewidywalna. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił znaczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, wskazując na odpowiedzialność prezydenta Nawrockiego. Zwrócił uwagę, że prezydent powinien zadbać o wyegzekwowanie obietnicy, którą otrzymał podczas swojej pierwszej wizyty w Waszyngtonie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. W Rzeszowie w dniu 21 maja 2026 roku prognoza pogody wskazuje na sprzyjające warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przewidywane są korzystne temperatury oraz brak opadów. Osoby planujące aktywności na zewnątrz mogą liczyć na przyjemną aurę w województwie podkarpackim. Szczegóły dotyczące bieżącej prognozy można znaleźć w lokalnych źródłach meteorologicznych. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Radio DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel, przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja od niemal 3 miesięcy nie może doręczyć Zbigniewowi Ziobrze zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia mu pozwolenia na posiadanie broni. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poinformowała, że trwają czynności mające na celu skuteczne doręczenie tego dokumentu. Dalsze kroki w tej sprawie są w toku. Dziś, 21 maja 2026 roku, we Wrocławiu przewidywana jest zmienna pogoda. Meteorolodzy wskazują na możliwość wystąpienia opadów deszczu, co może wpłynąć na plany spacerowe mieszkańców. W związku z tym warto przygotować się na różne warunki atmosferyczne. Szczegółowe informacje na temat prognozy pogody dla województwa dolnośląskiego są dostępne w raportach meteorologicznych. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. CEO potwierdził wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk po rozmowach z administracją w Białym Domu. W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące amerykańskich sił w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Tomczyk zaznaczył, że opóźnienie rotacji wojsk nie oznacza redukcji ich liczby w Polsce, a zapewnienia te miały fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie. W spotkaniu w Waszyngtonie uczestniczyli także polski attaché wojskowy oraz Charge d'Affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Węgierska partia Tisza złożyła projekt zmian w konstytucji, który wprowadza ograniczenie kadencji premiera do maksymalnie 8 lat. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, żaden polityk nie będzie mógł rządzić dłużej niż przez 2 kadencje, nawet jeśli nie będą one następujące po sobie. Zmiana ma na celu przywrócenie praworządności i uniemożliwiłaby powrót do władzy Viktorowi Orbanowi, który sprawował rządy przez 16 lat. Aby zmiany weszły w życie, potrzebna jest większość 2/3 głosów w parlamencie, a partia Tisza dysponuje obecnie 141 z 199 mandatów. Nowe przepisy mogłyby obowiązywać od dnia ich ogłoszenia. Od 21 maja obowiązuje kolejne, 60-dniowe przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy polsko-białoruskiej. Rząd argumentuje, że przyczyny wprowadzenia ograniczenia, związane z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, nie ustały. Od momentu jego wprowadzenia do 21 kwietnia 2026 roku nie przyjęto wniosków o ochronę od 475 cudzoziemców, a jedynie 127 osób z grup wrażliwych mogło złożyć wnioski. Ograniczenie nie dotyczy małoletnich bez opieki, kobiet w ciąży oraz osób wymagających szczególnego traktowania. Przeciwko przepisom protestują organizacje społeczne, które wskazują na ich niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz międzynarodowymi zobowiązaniami. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 20. Prognozowane są silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są także opady gradu, co może prowadzić do znacznych strat materialnych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. Na Alei Krasińskiego 9 w Krakowie wystąpiła poważna awaria wodociągowa, w wyniku której część mieszkańców pozbawiona jest bieżącej wody. Woda zaczęła wypływać na jezdnię, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, z korkami w kierunku Kleparza oraz możliwością przejazdu tylko jednym pasem. Na miejscu pracują miejskie służby oraz policja, a dla osób bez dostępu do wody podstawiono beczkowóz. Władze miasta ostrzegają przed dalszymi poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi w tym rejonie. W Mountain Air w stanie Nowy Meksyk zmarły 3 osoby po kontakcie z nieznaną substancją, a ponad 20 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala z objawami zatrucia. Policja stanowa, która została wezwana w związku z podejrzeniem przedawkowania narkotyków, wykluczyła zatrucie tlenkiem węgla oraz gazem ziemnym. Dwoje ratowników znajduje się w stanie ciężkim, a szef służb ratowniczych spędził noc w szpitalu na obserwacji. Burmistrz Mountain Air zapowiedział, że lokalny ratusz może zostać tymczasowo zamknięty z powodu obciążenia psychicznego pracowników po tej tragedii. Władze nadal prowadzą dochodzenie w celu ustalenia źródła zagrożenia. Kreml skutecznie wykorzystuje słabości Niemiec, co potwierdza Stefan Meister, ekspert do spraw Rosji z Niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych. Jego zdaniem Rosjanie mają umiejętność identyfikowania i wykorzystywania słabości przeciwników. Sytuacja ta może prowadzić do znacznie gorszych konsekwencji dla Niemiec. W związku z tym należy spodziewać się dalszego pogorszenia sytuacji. W wyborach do Rady Osiedli w Warszawie działacze Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz prawicy Grzegorza Brauna startują pod wspólnym szyldem „Łączy nas Grochów Północny”. Burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski zaznacza, że inicjatywa ma oddolny charakter. Wspólne kandydowanie tych ugrupowań budzi kontrowersje wśród lokalnych społeczności. Szczegóły dotyczące programu i planów współpracy nie zostały jednak ujawnione. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Czaj.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska potępia działania władz Izraela wobec aktywistów Global Summit Flotille i domaga się uwolnienia polskich obywateli. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać Charge d'Affaires Izraela w Warszawie, aby przekazać oburzenie oraz żądanie przeprosin za niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Minister podkreślił, że bezpieczeństwo polskich obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, a ich prawa muszą być respektowane zgodnie z prawem międzynarodowym. Polskie konsulaty współpracują z innymi państwami w celu monitorowania sytuacji zatrzymanych. Senat odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Współpracownik Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, skomentował tę decyzję, podkreślając, że można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli. Senator Koalicja Obywatelska Waldy Dzikowski ocenił, że brak zgody na referendum wynika z konieczności zadawania uczciwych pytań w demokracji. Decyzja Senatu wywołała falę komentarzy wśród polityków. Prezydent Donald Trump wykazuje rosnącą pewność siebie i determinację w dążeniu do zademonstrowania swojej dominacji nad Partią Republikańską. Jego działania sugerują, że jest gotów podjąć wszelkie kroki, aby utrzymać kontrolę nad ugrupowaniem. W obliczu jego rosnącej siły, członkowie Partii Republikańskiej wyrażają obawy dotyczące sprzeciwu wobec jego wpływów. W rezultacie wielu z nich uznaje opór za daremny wysiłek. Senat nie zgodził się na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził w rozmowie Piaseckiego, że decyzja ta była przewidywalna, ale nie jest to ostatnie słowo w tej sprawie. Wniosek o referendum, który miał się odbyć 27 września, dotyczył rosnących kosztów życia związanych z polityką klimatyczną. Leśkiewicz podkreślił, że walka o niższe rachunki za energię elektryczną będzie kontynuowana, a Senat zignorował potrzeby Polaków. W Warszawie miała miejsce demonstracja zorganizowana przez związkowców NSZZ Solidarność w celu wsparcia wniosku prezydenta. Sąd w Wiedniu uznał Egisto Ate, byłego oficera austriackiego wywiadu, za winnego szpiegostwa na rzecz Rosji. Wyrok ten kończy poważny skandal, który doprowadził do znaczącej reformy austriackich służb. W wyniku tego wydarzenia władze planują wprowadzenie nowych regulacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań wywiadowczych. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku tragicznego wypadku drogowego w Smykowie zginęły 3 osoby. 69-letni mężczyzna oraz jego dwaj synowie w wieku 46 i 41 lat. Auto prowadzone przez starszego syna uderzyło w zaparkowaną ciężarówkę. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wszczęła śledztwo w tej sprawie, które dotyczy spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Oględziny miejsca zdarzenia nie wykazały śladów hamowania, a wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na obrażenia wielonarządowe jako przyczynę zgonu. Pobrano krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających, a samochód zostanie poddany szczegółowym badaniom. Rosja przenosi broń jądrową na Białoruś, rozmieszczając ładunki nuklearne w polowych magazynach w ramach trwających ćwiczeń wojskowych. W manewrach bierze udział ponad 64 tysiące żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Rosyjski resort obrony potwierdził, że głowice atomowe zostały wcześniej zainstalowane na rakietach Iskander-M. Ćwiczenia odbywają się w dniach 19 do 21 maja i obejmują siły dwóch okręgów wojskowych oraz największe zgrupowania sił morskich. W kolejnych etapach manewrów wyrzutnie rakietowe będą kierowane do rejonów szkoleniowych. Ukraińcy przeprowadzili atak na rafinerię ropy naftowej w Syzraniu, w obwodzie samarskim, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Gubernator obwodu, Wiaczesław Fedoriszczew, ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia dronowego oraz zamknięcie przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych. Pożar, który wybuchł na terenie zakładu, objął jedną z instalacji przetwórstwa ropy. Rafineria ta, przetwarzająca od 7 do 8,9 milionów ton ropy rocznie, jest kluczowa dla zaopatrzenia rosyjskich sił zbrojnych. Ukraińskie ataki na cele w Rosji trwają, a w innych regionach Rosji odnotowano ranne osoby w wyniku podobnych działań. Parafialne grupy obrony cywilnej to nowa inicjatywa, która rozpoczęła działalność w polskim kościele, mająca na celu budowanie odporności lokalnych społeczności. Inicjatywa obejmuje m.in. grupy zmotoryzowane, medyczne oraz wsparcia psychologicznego, a pierwsza grupa powstała w parafii pod wezwaniem Święta Jana Pawła II na Bemowie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda podkreślił, że Kościół, podobnie jak władze państwowe, ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Archidiecezja warszawska planuje przeprowadzenie warsztatów w zakresie ochrony ludności, a ich szczegóły mają być ogłoszone jeszcze w tym kwartale. W działania zaangażowana jest również Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie organizacji szkoleń. Andrzej, który w latach 90. transportował papierosy z Kaliningradu do Polski, wspomina, że największą głupotą było zgłaszanie gotówki na przejściu granicznym. Rosjanie liczyli banknoty jeden po drugim, co, według jego słów, było nieprzemyślane. Fragment ten pochodzi z rozdziału Ostatnia plaża w Schengen, książki z widokiem na Polskę. Sąsiedzi, kciuk Stalina, czeski dług i KGB. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Status uchodźcy przyznany Zbigniewowi Ziobrze przez Węgry uniemożliwił wydanie międzynarodowego listu go przez Interpol. Wiceminister Dariusz Mazur poinformował o tym w rozmowie z brytyjską telewizją publiczną. Jednak nowe sygnały z Budapesztu sugerują, że sytuacja może się zmienić. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak jeszcze określone. Gotlandia ma kluczowe znaczenie strategiczne dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według pułkownik Andreasa Gustafssona, dowódcy pułku Gatland P-18. W przypadku ataku Rosji, kontrola nad tą wyspą byłaby niezbędna do obrony Europy. Gustafsson podkreślił, że utrata Gotlandii na rzecz Moskwy mogłaby umożliwić Rosji znaczne posunięcia w regionie Morza Bałtyckiego. Działania Sojusz Północnoatlantycki w tym kontekście są niezbędne, aby zabezpieczyć tę ważną lokalizację. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z odmową powołania asesorów na stanowiska sędziowskie w 2008 roku. Sprawa dotyczyła skargi złożonej przez Aleksandrę Sobczyńską, Adriana Klepacza i Rafała Brukiewicza, którzy twierdzili, że nie zostali wysłuchani przez polskie sądy. Trybunał uznał, że decyzje te naruszają prawo do sprawiedliwego procesu. W wyniku orzeczenia Polska będzie musiała podjąć działania naprawcze w tej kwestii. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w Estonii znaczenie solidarności w kontekście obecności amerykańskich żołnierzy w systemie odstraszania i obrony. Zaznaczył, że Polska bierze odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, ale ma prawo oczekiwać wsparcia ze strony sojuszników. Działania te są istotne dla zapewnienia stabilności w regionie. W Rosji cywilne szpitale przekształcają się w wojskowe lazarety z powodu rosnącej liczby rannych żołnierzy, co prowadzi do dramatycznych braków miejsc dla pacjentów cywilnych. Mieszkańcy Omska relacjonują, że lekarze informują ich o braku wolnych łóżek, a niektórzy pacjenci muszą wracać do domów z poważnymi dolegliwościami. Władze planują otwieranie nowych szpitali wojskowych, co może prowadzić do dalszego ograniczenia dostępności leczenia dla osób niebędących weteranami. W praktyce cywilne placówki są coraz częściej wykorzystywane do leczenia żołnierzy. CEO budzi obawy o kryzys w systemie ochrony zdrowia. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Napięcia między Erywaniem a Moskwą osiągnęły punkt kulminacyjny w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Armenii, które odbędą się 7 czerwca. W miarę zbliżania się tego terminu spodziewane są działania ze strony Moskwy, mające na celu utrzymanie wpływów w regionie. Erywań intensyfikuje swoje działania, co może wpłynąć na sytuację polityczną w kraju. Kreml wprowadził zakaz dla kontrolowanych mediów dotyczący informowania o zakazach wprowadzanych w Rosji. Dziennikarze lojalni wobec partii Władimira Putina już dostosowali się do tych wytycznych, koncentrując się na promowaniu pozytywnych inicjatyw jednej Rosji. Nowe zasady mają na celu kontrolowanie przekazu medialnego w kraju. W całym kraju wkrótce nastąpi znaczne ocieplenie, z szansą na pierwszy w tym roku upał, który może wystąpić w sobotę, gdy lokalnie temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza. Wcześniej jednak, w czwartek, mieszkańcy centralnej i północnej Polski doświadczą burz z intensywnym deszczem i silnym wiatrem, dla których wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. W piątek również będzie ciepło, a weekend przyniesie dalszy wzrost temperatur, szczególnie na zachodzie kraju. Kolejny tydzień zapowiada się pogodnie, ale w okolicach środy i czwartku nastąpi znaczne ochłodzenie. Wojny prowadzone przez Rosję i Stany Zjednoczone osłabiły ich pozycję na arenie międzynarodowej, co przyczyniło się do wzrostu wpływów Chin. Po wizycie Władimira Putina w Pekinie, niemiecka prasa wskazuje, że to Xi Jinping obecnie rozdaje karty, a Kreml i Biały Dom muszą się z tym liczyć. 11 realizuje długoterminowy plan budowania niezależności Chin, unikając kosztownych konfliktów zbrojnych i dążąc do zwiększenia zależności innych państw od swojego kraju. W rezultacie Rosja staje się coraz bardziej uzależniona od Chin, co może wpłynąć na dalsze relacje międzynarodowe. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił niezwłoczne wezwanie Charge d'Affaires Izraela w Warszawie, aby przekazać wyrazy oburzenia oraz żądanie przeprosin w związku z zatrzymaniem aktywistów Global Summit Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele. Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych oraz traktowania ich zgodnie z międzynarodowymi standardami. Sikorski podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli Polski pozostaje najwyższym priorytetem, a konsulowie są na miejscu, oczekując na zgodę na spotkania z zatrzymanymi. Akcja izraelskiej armii miała miejsce na wodach międzynarodowych. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Po wybuchu wojny w Iranie Stany Zjednoczone kontynuują działania na Grenlandii, gdzie wysłannik Donalda Trumpa odwiedził Nuuk. Jeden z najbogatszych finansistów w Stanach Zjednoczonych inwestuje znaczne środki w złoża ropy naftowej w tym regionie. Eksperci wskazują, że te działania są częścią cichej strategii Waszyngtonu wobec Grenlandii. W wyniku tych inwestycji Stany Zjednoczone mogą zyskać większy wpływ na zasoby naturalne wyspy. Niemiecki rynek pracy zmaga się z poważnymi problemami, a coraz więcej osób nie może znaleźć zatrudnienia mimo posiadania doświadczenia. Wiele osób zauważa, że tradycyjne CV traci na znaczeniu, a konieczność zmiany branży staje się powszechna. Pracownicy podkreślają, że ich umiejętności i doświadczenie mogą przynieść wartość dodaną, nawet jeśli nie posiadają formalnych dyplomów. Sytuacja ta wskazuje na potrzebę dostosowania się rynku do zmieniających się warunków i umiejętności pracowników. Każdy z posłów może rocznie otrzymać z Kancelarii Sejmu kwotę ponad 48 tysięcy złotych za podróże samochodem. Rozliczenia kilometrówek odbywają się na podstawie oświadczeń, co umożliwia łatwy zwrot kosztów. Marszałek Czarzasty podjął działania mające na celu ukrócenie tego procederu. Zmiany w systemie mogą wpłynąć na sposób, w jaki posłowie będą rozliczać swoje podróże. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła do Sądu Rejonowego w Człuchowie wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 49-letniego Roberta L., lokalnego radnego i policjanta, który został oskarżony o kradzież bransoletki. W wyniku tego incydentu mężczyzna został wydalony ze służby. Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących możliwej kary, jaką może otrzymać w sądzie. Prezes serwisu cinkciarz.pl, Marcin P., został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na podstawie czerwonej noty Interpolu. Zarzuca mu się oszustwa na kwotę przekraczającą 125 milionów złotych, a prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi postępowanie od października 2024 roku. Obecnie prokuratura oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie dalszego postępowania dotyczącego ekstradycji. W sprawie zgłosiło się 8 tysięcy wierzycieli, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W rosyjskich szkołach wprowadzono nowe środki bezpieczeństwa w odpowiedzi na serię ataków w placówkach edukacyjnych. Uczniowie wyrażają niezadowolenie z tych zmian, porównując szkoły do obozów koncentracyjnych, gdzie nie można swobodnie wchodzić ani wychodzić. Zgłaszają również uczucie niepokoju, twierdząc, że czują się jakby byli przeszukiwani w więzieniu. Władze nie komentują obecnie reakcji uczniów na wprowadzone środki. Władimir Putin apeluje do Rosjan o posiadanie 8 dzieci, jednak sytuacja demograficzna w kraju nie poprawia się. Obywatele, nawet w obszarach wiejskich, nie wykazują chęci do zwiększenia liczby potomstwa. Wskaźniki demograficzne wskazują na pogarszającą się sytuację na wielu płaszczyznach. Dalsze działania w tej kwestii nie są na razie znane. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala po tragicznym zdarzeniu w internacie w Szczecinie. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie potwierdza, że mężczyźni spożywali alkohol przed zdarzeniem, a ciało młodego strażnika znaleziono w łóżku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a w sprawie prowadzone jest śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok została zaplanowana na piątek, a dwaj pozostali funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala z powodu silnych emocji po śmierci kolegi. Iran odbudowuje swoje zdolności militarne w tempie szybszym niż wcześniej przewidywano, informuje amerykańska telewizja CNN, powołując się na źródła z amerykańskich służb wywiadowczych. Według tych ocen sytuacja może budzić niepokój, ponieważ wskazuje na intensyfikację działań w zakresie zbrojeń. Dalsze szczegóły dotyczące współpracy Iranu z innymi krajami, takimi jak Rosja i Chiny, nie zostały ujawnione. Sprawa ta wymaga obserwacji i analiz ze strony międzynarodowej społeczności. Polscy obywatele, którzy brali udział w globalnej flotyli Sumut, opuszczą Izrael jeszcze dzisiaj, jak poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nałożenie zakazu wjazdu na terytorium Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Decyzja ta jest związana z jego działaniami wobec zatrzymanych aktywistów, wśród których byli Polacy. Polscy konsulowie pracowali nad szybkim uwolnieniem rodaków, którzy już są w drodze na lotnisko w Turcji. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie dokumentujące atak ukraińskich sił na kwaterę główną rosyjskiej służby FSB, która jest częścią kontrwywiadu Rosji. W wyniku tego ataku zginęło lub zostało rannych 100 osób. Szczegóły dotyczące operacji oraz jej skutków nie zostały jednak ujawnione. Działania te wpisują się w trwający konflikt między Ukrainą a Rosją. Nauka wciąż zmaga się z definicją świadomości, CEO podkreśla dr habilitowany Michał Boule, lider grupy badawczej w Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie wskazuje na problem tzw. filozoficznych zombie. CEO oznacza, że nie możemy mieć pewności, czy inni są świadomi. Dr Boule zwraca uwagę na różnorodność podejść do tego zagadnienia oraz na trudności w jego jednoznacznym zdefiniowaniu. Dalsze badania w tej dziedzinie mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów świadomości. Departament Stanu Stany Zjednoczone nie odpowiedział dotąd na notę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Polscy oficjele są zaskoczeni zaangażowaniem wiceszefa amerykańskiej dyplomacji w tę sprawę. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości dotyczące roli ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Brak odpowiedzi ze strony amerykańskich władz może wpłynąć na dalsze działania związane z wizą dla Ziobry. Projekt europejskiego myśliwca przyszłości, znany jako FCAS, staje się coraz bardziej skomplikowany z powodu rosnących napięć między Francją a Niemcami. Szef Airbusa zasugerował, że Europa może skończyć z dwoma różnymi samolotami zamiast jednego wspólnego. CEO podkreśla trudności w osiąganiu kompromisów w obecnym, zmienionym kontekście bezpieczeństwa. Wymagania operacyjne, które stały się kluczowe w obliczu wojny w Ukrainie, wpływają na dynamikę współpracy. Mimo to przewiduje się kontynuację współpracy przy platformie mającej na celu obronę, a nie prowadzenie działań wojennych. Roje ukraińskich dronów coraz częściej atakują rosyjskie miasta, które wcześniej uchodziły za bezpieczne. W obliczu tych wydarzeń wielu Rosjan, takich jak mieszkańcy Moskwy, zaczyna dostrzegać konsekwencje decyzji prezydenta Putina dotyczących wojny z Ukrainą. Nienawidzę tego, w CO zamienia się mój ukochany kraj, komentuje jeden z mieszkańców obwodu moskiewskiego. Wzrost niezadowolenia w społeczeństwie jest zauważalny, a nawet osoby dotychczas nieświadome sytuacji zaczynają odczuwać skutki konfliktu. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Marcin P., prezes serwisu cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na podstawie czerwonej noty Interpolu w związku z podejrzeniem oszustwa na ogromną skalę. Z informacji przekazanych przez Onet wynika, że zatrzymanie miało miejsce podczas treningu na poligonie wojskowym. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Twórca internetowy Łatwogang ogłosił nową zbiórkę na pomoc dla śmiertelnie chorego Maxa. W ramach akcji planuje przejechać rowerem całą Polskę, aby zebrać fundusze na jeden z najdroższych leków świata. Szczegóły dotyczące trasy i daty przejazdu nie zostały jeszcze ujawnione. Działania Łatwoganga mają na celu wsparcie rodziny Maxa w walce o jego zdrowie. Polska z rezerwą podchodzi do propozycji kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który zasugerował nadanie Ukrainie statusu członka stowarzyszonego w Unii Europejskiej. Taki status umożliwiłby Ukrainie udział w pracach unijnych instytucji oraz szczytach, ale bez prawa głosu. Wysoki rangą polski dyplomata wskazał na wątpliwości prawne związane z tą inicjatywą, podkreślając, że może ona stworzyć dla Ukrainy wieczną poczekalnię i zablokować drogę do pełnoprawnego członkostwa. Polska popiera wejście Ukrainy do Unii, ale sprzeciwia się rozwiązaniom, które mogłyby naruszyć jej interesy narodowe. Liczba zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym rzeżączki i kiły, osiągnęła w Europie rekordowy poziom, według danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. W 2024 roku odnotowano 106 331 przypadków rzeżączki, co stanowi wzrost o 303% w porównaniu z rokiem 2015. Liczba zakażeń kiłą wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając 45 557 przypadków. Eksperci podkreślają, że sytuacja wymaga pilnych działań w zakresie profilaktyki i diagnostyki, a kluczowe jest stosowanie prezerwatyw oraz regularne testowanie. Jacek Rzec został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Prokuratura Europejska. Zatrzymanie jest efektem działań związanych z kontrowersjami przy przyznawaniu publicznych funduszy przez NCBR, które zostały ujawnione przez Najwyższą Izbę Kontroli. Śledztwo zostało wszczęte w marcu 2024 roku, a kontrola NIK wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe. W ramach tego konkursu do rozdysponowania było ponad 120 milionów złotych publicznych środków. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT. You are listening to hits of three generations on

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraińskie drony dotarły do Moskwy, co skłoniło mieszkańców stolicy Rosji do rozmów z dziennikarzami Die Welt. Władze rosyjskie minimalizują znaczenie tego incydentu, jednak ograniczone możliwości obronne kraju stają się coraz bardziej widoczne. Rosyjski rząd staje przed wyzwaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo w miastach oraz fabrykach, co może być coraz trudniejsze w obliczu takich ataków. Mieszkańcy Riązania zgłaszają brak benzyny na stacjach paliw. CEO wywołało liczne skargi na profilu gubernatora obwodu riazańskiego Pawła Małkowa w serwisie WKontakcie. Problemy z dostępnością paliwa stają się coraz bardziej powszechne, CEO wpływa na codzienne życie mieszkańców. Władze lokalne nie podały szczegółowych informacji na temat przyczyn niedoborów ani planów ich rozwiązania. Agata Dzikowska podpisała umowy sponsorskie z Telewizją Polską Wrocław. CEO budzi kontrowersje z uwagi na fakt, że jej partner produkuje w tej telewizji materiały sponsorowane przez miasto. Rzeczniczka prezydenta Wrocławia nie dostrzega problemu w tej sytuacji, podobnie jak jej przełożeni. Dr Adam Szynol, medioznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego, wskazuje na ewidentny konflikt interesów, podkreślając, że zaprzeczanie jego istnieniu jest zaklinaniem rzeczywistości. Sprawa może budzić dalsze dyskusje na temat etyki w działaniach publicznych. Prokuratura oskarża dwóch obcokrajowców o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami w polskim banku. Obrońca jednego z oskarżonych twierdzi, że dowody w aktach przedstawiają inny obraz sytuacji, niż sugerują zarzuty. Prokurator zapowiada dalsze działania w tej sprawie, podkreślając znaczenie zeznań dwóch świadków incognito, które są kluczowe dla oskarżenia. Sprawa budzi duże zainteresowanie ze względu na skalę oskarżeń oraz międzynarodowy kontekst. Polskie samoloty bojowe rozpoczną stacjonowanie w estońskiej bazie w Amarii, gdzie będą patrolować przestrzeń powietrzną Estonii. Działania te są częścią misji Sojusz Północnoatlantycki Baltic Air Policing, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Współpraca ta podkreśla zaangażowanie Polski w wspólne bezpieczeństwo sojuszników. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Szwecji potwierdził niezłomną zdolność i determinację Sojuszu do obrony wszystkich krajów członkowskich. Ostrzegł, że w przypadku ataku na jakiekolwiek państwo Sojuszu odpowiedź byłaby druzgocąca. Rutte podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy do działania w obronie swoich członków. Ukraina zwiększyła środki bezpieczeństwa w północnych obwodach kraju w obawie przed nową rosyjską ofensywą na Kijów, która może być wspierana przez Białoruś. Władze ukraińskie podejmują te działania w odpowiedzi na rosnące napięcia w regionie. Wzmocnienie obrony ma na celu zabezpieczenie granicy i ochronę kluczowych obszarów przed potencjalnymi prowokacjami. W okręgu uciańskim we wschodniej części Litwy ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia atakiem z powietrza po wykryciu podejrzanego obiektu, który mógł być bezzałogowym dronem. W odpowiedzi na sytuację w powietrze poderwano myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckim, jednak alarm został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Wstępne dane sugerują, że litewska przestrzeń powietrzna mogła zostać naruszona przez dwa drony. Na miejsce incydentu zmierza śmigłowiec sił powietrznych, który przeprowadzi kontrolę terenu. Rosyjska Duma Państwowa odroczyła do wyborów ustawę, która wprowadzałaby opłaty za korzystanie z zagranicznych serwisów internetowych. Nowe przepisy miały na celu ograniczenie użycia wirtualnych sieci prywatnych, znanych jako VPN. Decyzja ta może wpłynąć na dostępność i sposób korzystania z zagranicznych platform przez użytkowników w Rosji. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników nadchodzących wyborów. Sąd w Kazachstanie wydał zgodę na egzekucję aktywów rosyjskiego Gazpromu przez spółkę Naftogaz Ukraina. Decyzja sądu opiera się na pozwie o wartości 1 400 000 000 dolarów. To orzeczenie może mieć istotne konsekwencje dla działalności Gazpromu w regionie. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W piątek do Polski zbliża się antycyklon Zinou, który przegoni burzowe chmury i zapewni słoneczną aurę. Oczekiwane są bardzo przyjemne temperatury, które wzrosną maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Taka zmiana pogody z pewnością wpłynie na plany wielu osób. W ciągu 10 lat funkcjonowania mechanizmu upadłości konsumenckiej w Rosji sądy uznały 2 miliony 222 tysiące obywateli za niewypłacalnych. W pierwszym kwartale tego roku procedurę upadłościową przeszło 137 500 osób, co stanowi wzrost o 13,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Z danych opublikowanych przez Kommersant wynika, że sytuacja finansowa mieszkańców kraju staje się coraz trudniejsza. Nowa grupa zadaniowa Pentagonu przyspiesza wdrażanie zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji w najbardziej wrażliwych sieciach Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa ma na celu określenie modeli opracowanych przez gigantów technologicznych, które będą mogły być wykorzystane przez władze do pracy z danymi niejawnymi. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę najważniejszych informacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dąży do osiągnięcia przełomowego sukcesu na Kubie, co mogłoby zmienić układ sił w regionie. Portal CNN informuje, że jest to cel, którego Trump nie zrealizował w przypadku Iranu. Każdy kolejny krok w kierunku eskalacji sytuacji na Kubie wiąże się z poważnym ryzykiem politycznym i militarnym. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Aleksander Łukaszenko oświadczył, że Białoruś rozważa przystąpienie do wojny przeciwko Ukrainie, ale tylko w sytuacji, gdy jego kraj doświadczy agresji. Wypowiedź ta sugeruje, że decyzja o ewentualnym zaangażowaniu militarno-politycznym będzie uzależniona od działań innych państw. Obecnie brak dalszych szczegółów dotyczących potencjalnych kroków Białorusi w tej sprawie. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Policja w Lublinie prowadzi poszukiwania 13-letniej Amelii Pastwy, która zaginęła w poniedziałek, 19 maja. Około godziny 20 wyszła z domu przy ulicy Lubomelskiej i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną. W chwili zaginięcia dziewczyna miała na sobie czarną bluzkę z długim rękawem, krótkie dżinsowe spodenki, białe buty z białym logo Nike oraz białe skarpetki. Policja apeluje do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Amelii, o kontakt z komisariatem policji i w Lublinie lub z numerem alarmowym 112. Kierujący drezyną, który spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego na stacji PKP Warszawa Powiśle, był w momencie zdarzenia pijany. Do incydentu doszło 1 maja, gdy operator dźwigu, nie informując nikogo o działaniach, wyciągnął ramię dźwigu nad tor, po którym jechał pociąg. Nikomu nic się nie stało, jednak straty przekroczyły 1 000 000 zł. Prokuratura postawiła kierującemu drezyną oraz kierownikowi robót zarzuty umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, a także jazdy po pijanemu. Mężczyznom grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Białoruskie władze nie przedłużyły zezwoleń na dalszą posługę 6 duchownym z polskim obywatelstwem, w tym 5 księżom katolickim i 1 zakonnikowi, pracującym w archidiecezji mińsko-mochlewskiej. Wśród nich jest ojciec Lech Bachanek, który od ponad ćwierć wieku angażował się w działalność na rzecz młodzieży. To kolejny przypadek ograniczenia działalności polskich duchownych w Białorusi, gdzie administracja Aleksandra Łukaszenki coraz bardziej kontroluje obecność zagranicznych duchownych, zwłaszcza związanych z Polską. Zdarzenia te wpisują się w szerszy kontekst zaostrzającej się kontroli państwa nad życiem społecznym i religijnym po protestach z 2020 roku. Według Timothy'ego Snydera, znanego amerykańskiego historyka, prawdziwy światowy konflikt toczy się między ludźmi a technologią oraz niezwykle bogatymi a resztą społeczeństwa. W wywiadzie stwierdził, że koncentracja bogactwa w rękach nielicznych prowadzi do absurdalnych wojen. Snyder podkreśla, że akumulacja bogactwa wiąże się z utratą kontaktu z rzeczywistością, co przyczynia się do wybuchu konfliktów. Jego spostrzeżenia wskazują na złożoność współczesnych problemów społecznych i politycznych. Rząd Rosji planuje emisję nowej serii obligacji skarbowych denominowanych w chińskich juanach w celu pokrycia deficytu budżetowego. W okresie od stycznia do kwietnia deficyt ten wyniósł prawie 6 bilionów rubli. Działania te mają na celu stabilizację sytuacji finansowej kraju w obliczu trudności budżetowych. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

0: siebie umie.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Senat wniósł poprawki do ustawy antysłap, które nakładają na autora pozwu obowiązek wykazania, że jego działania nie mają na celu zablokowania debaty publicznej. Projekt ustawy wróci teraz do Sejmu, gdzie zostanie poddany dalszym rozważaniom. Wprowadzenie tych zmian ma na celu ustalenie jasnych zasad dotyczących przerzucania ciężaru dowodu w postępowaniach związanych z tłumieniem debaty. Sąd oceni charakter pozwu na podstawie wymiany argumentów między stronami. Siły Stanów Zjednoczonych w Polsce nie zostaną zmniejszone, a rozmowy dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w kraju są w toku, poinformował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po spotkaniach w Waszyngtonie. Wstrzymano wysłanie rotacyjnej brygady pancernej, jednak poziom sił Stany Zjednoczone w Polsce ma pozostać na dotychczasowym poziomie. W najbliższych tygodniach dowództwo europejskie przedstawi propozycję realizacji dyspozycji prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce. Rozpoczęły się także rozmowy na temat budowy nowego magazynu sprzętu wojskowego Stany Zjednoczone w Polsce. CO wiąże się z planowanymi inwestycjami. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Adwokat Ryszard Kalisz podkreślił, że polska prokuratura dysponuje wieloma argumentami na rzecz ekstradycji Ziobry, jednak ostateczną decyzję podejmie sekretarz stanu Stany Zjednoczone, Marco Rubio. Kalisz zaznaczył, że kluczowe będzie przygotowanie doskonałego wniosku o ekstradycję, uwzględniającego amerykańskie precedensy. Wskazał również, że europejski nakaz aresztowania nie wpłynie na proces, ponieważ dotyczy jedynie krajów Unii Europejskiej. Pierwsze myśliwce F-35 przylecą do Polski w piątek, 22 maja, do bazy w Łasku. Michał Stella, szef publicystyki portalu Defense24, podkreślił, że zakup tych samolotów wzmacnia strategię odstraszania Federacji Rosyjskiej, ponieważ Rosjanie nie dysponują porównywalnymi maszynami. Do Polski dotrą 3 z 32 planowanych F-35, które będą stacjonować w Łasku i Świdwinie. Polska jest jedynym państwem, którego piloci F-35 są szkoleni w Stanach Zjednoczonych. Nowe myśliwce mają zaawansowaną sztuczną inteligencję i superkomputery, co zwiększa ich zdolności operacyjne. Ciało Humbucka Timmy'ego, które pojawiło się u wybrzeży duńskiej wyspy Anholt, nie zostało dotąd odholowane, co budzi obawy mieszkańców związane z sezonem turystycznym. Służby próbowały przeprowadzić transport zwierzęcia do portu w Grenaa, jednak akcja zakończyła się niepowodzeniem, a kolejne próby będą możliwe dopiero po zielonych świątkach. Duńska Agencja Ochrony Środowiska ostrzega przed zbliżaniem się do zwłok ze względu na ryzyko zakażenia i możliwość eksplozji ciała pod wpływem gazów gnilnych. Mieszkańcy wyspy apelują o szybkie usunięcie humbucka, aby nie przeszkadzał wczasowiczom, gdyż sezon turystyczny już się rozpoczął. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Radio DHT.

zemdlałem. Ty otuciłaś mnie swoim uściskiem. Myślałem, że już nie żyję. Złapałem twe kłaki, poczułem, że śliskie.

się. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompkę

napisać to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku, poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja na włoskiej wyspie Stromboli przerwała imprezę z udziałem Micka Jaggera, ponieważ odbywała się w środę, kiedy obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki. Artysta świętował zakończenie zdjęć do filmu Three Incestuous Sisters w lokalnej knajpce. Mimo że muzyka nie była szczególnie uciążliwa, mieszkańcy złożyli skargę, co doprowadziło do interwencji funkcjonariuszy. Uczestnicy imprezy dostosowali się do zaleceń policji i zakończyli zabawę przed północą. Obecność ekipy filmowej wywołała dyskusję wśród lokalnych mieszkańców i działaczy, którzy uznali interwencję za przesadną. 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w Gorlitz przy granicy z Polską. W czwartek w gruzach znaleziono ciała 48-letniego mężczyzny oraz 2 młodych turystek z Rumunii. Policja zakończyła akcję poszukiwawczą, a wszystkie ciała trafią do zakładu medycyny sądowej. Przyczyna zawalenia się budynku, w którym znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, nie jest jeszcze jasna, lecz władze sugerują, że mogło dojść do wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Do Polski trafi dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Decyzja ta jest związana z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego Trump poparł. Ogłoszenie miało miejsce kilka godzin po zakończeniu rozmów w Pentagonie, podczas których potwierdzono, że wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane. Dalsze szczegóły dotyczące tej decyzji mają być podane wkrótce. 13-letni Julian zaginął w czwartek po południu, oddalając się samodzielnie z izby przyjęć szpitala przy ulicy Mącznej w Szczecinie. Komenda Miejska Policji rozpoczęła poszukiwania chłopca i apeluje do osób, które go widziały, o kontakt. Julian ma około 174 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę oraz jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia był ubrany w szarą bluzę z napisami, czarną koszulkę oraz szare dresowe spodnie. Policja prosi o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu 47 18 95. Pentagon potwierdził redukcję liczby amerykańskich brygad stacjonujących w Europie, co wpłynie na harmonogram obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. Generał Keith Kellogg w rozmowie z Faktami TVN stwierdził, że nie ma powodów do niepokoju związanych z tymi zmianami. Dalsze szczegóły dotyczące nowego rozplanowania sił nie zostały podane. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że do Polski zostanie wysłanych dodatkowych 5000 żołnierzy. W reakcji na tę decyzję prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego jako kluczowego elementu bezpieczeństwa w Polsce i Europie. Wyraził również wdzięczność wobec Donalda Trumpa za przyjaźń i decyzje, które mają praktyczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Nawrocki zaznaczył, że dobre sojusze opierają się na współpracy i wzajemnym szacunku. 50-letnia Polka, poszkodowana w sobotnim wypadku w Modenie, wciąż znajduje się w poważnym stanie, według informacji przekazanych przez lokalną służbę zdrowia. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie zostały ujawnione. Służby medyczne kontynuują monitorowanie jej sytuacji. Dalsze działania będą uzależnione od postępu w leczeniu. Siły Stany Zjednoczone w Polsce nie zostaną zmniejszone, a rozmowy dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w kraju są w toku, potwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie. Wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane, jednak poziom sił Stany Zjednoczone ma pozostać niezmienny. Zalewski zaznaczył, że Polska koncentruje się na zdolnościach sił Stanów Zjednoczonych, a nie tylko na ich liczbie. W najbliższych tygodniach dowództwo europejskie przedstawi propozycję realizacji dyspozycji prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej utrzymania zdolności amerykańskich w Polsce. Rozpoczęły się także rozmowy na temat budowy nowego magazynu sprzętu wojskowego Stany Zjednoczone w Polsce, co wiązać się będzie z poważnymi inwestycjami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło rozpowszechniane przez Rosję fałszywe narracje dotyczące rzekomego udostępniania terytoriów państw bałtyckich dla ukraińskich dronów. Resort wyraził solidarność z Łotwą oraz innymi krajami, które stoją w obliczu rosnącej presji ze strony Rosji. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że nie ma miejsca na akceptację gruźb wobec sojuszników Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i jednoznacznie zaznaczył, kto jest agresorem, a kto ofiarą. W ostatnich dniach miały miejsce incydenty z udziałem dronów w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, co prowadzi do wzmożonej uwagi w regionie. Andrzej Pakzebyt, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, po ponad 5 latach spędzonych w więzieniu, opowiedział o swoich przeżyciach w rozmowie z Piotrem Kraśką. Przyznał, że najbardziej bolesna była świadomość, iż jego syn rośnie beze niego, a obecnie jest w wieku, w którym rodzice stają się coraz mniej potrzebni. Pakzebyt zauważył, że jego syn nauczył się żyć bez niego, co utrudnia ich ponowne.

pewne zbliżenie. Dodał, że on i jego żona uczą się na nowo wspólnego życia po długim czasie rozłąki, w którym widywali się tylko kilka razy. Mimo trudnych doświadczeń, Park zbytnie uważa się za bohatera, podkreślając, że starał się zachować przyzwoitość w nieprzyzwoitej sytuacji. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. W ramach rosyjsko-białoruskich manewrów odpalono rakietę międzykontynentalną JARS, która osiąga prędkość 24 tysięcy km na godzinę i ma zasięg od 11 do 12 tysięcy km. Rakieta została wystrzelona z kosmodromu Plesieck na poligonie testowym Kura na Kamczątce. Manewry, w których uczestniczy 7 tysięcy żołnierzy, w tym 1000 z Rosji, trwają od wtorku i mają miejsce w kontekście rosnących napięć z Sojuszem Północnoatlantyckim. Białoruś zaprosiła również przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych jako obserwatorów. W szkole podstawowej numer 1 w Opolu Lubelskim przebywał skazany za przestępstwo seksualne, który wraz z innymi więźniami wykonywał prace resocjalizacyjne. Wicedyrektor szkoły przyznał, że nie był świadomy przeszłości osadzonego, a po zgłoszeniach rodziców natychmiast powiadomiono zakład karny. Rzeczniczka zakładu karnego w Opolu Lubelskim potwierdziła, że osadzeni uczestniczyli w projekcie pod stałym nadzorem funkcjonariusza. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały określone. Kierowca prywatnego transportu medycznego, mający ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, pędził karetką trasą S86 w Sosnowcu, używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniając pasy ruchu bez użycia kierunkowskazów i próbując wymusić pierwszeństwo przejazdu. Policjanci z grupy SPID zatrzymali go do kontroli, a po interwencji odebrali mu prawo jazdy. O dalszym losie kierowcy zdecyduje sąd, a za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia oraz inne sankcje. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca ochrony praw graczy, w której uczestnicy dyskutowali o problemach związanych z utratą dostępu do gier wideo po wyłączeniu serwerów przez wydawców. Inicjatywa obywatelska Stop niszczeniu gier wideo zebrała niemal 1,3 miliona podpisów, w tym ponad 143 tysiące z Polski. Gracze domagają się jasnych przepisów, które zapewnią im informacje o czasie działania zakupionych produktów cyfrowych oraz umożliwią kontynuowanie gry w trybie offline. Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do opracowania odpowiednich regulacji w tej sprawie. Europosłowie zapowiedzieli dalsze prace nad inicjatywą, dążąc do znalezienia kompromisowego rozwiązania. Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś nie podejmie działań ofensywnych, jeśli nie będzie prowokowana. Po zakończonych ćwiczeniach wojskowych białoruski przywódca podkreślił, że Mińsk nie dołączy do wojny w Ukrainie, jeśli nie dojdzie do agresji na jego terytorium. Łukaszenka zaproponował również Wołodymyrowi Zełenskiemu spotkanie w celu omówienia relacji białorusko-ukraińskich. Dodał, że Białoruś jest otwarta na rozmowy z Ukrainą, w przeciwieństwie do dialogu z innymi krajami. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojowanie.

0: nową muzykę.
1: You are listening to the best internet radio station. This is DFM.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.